Sarou Filipku z rodňa z Marule Čavenge. Ehaz jevent, barošil. Andro pager do kerpašo bovtačon pančavore prelende čačingir de gadora. Erozalengeri dajtovlas kašta Andreš pareta o ilula paločave dukalas. A dadiveš čaleča puvale loneha, ale solen dala tajsa. Ecikni marinkala roza kependia. Mamo, neman peki puvalori, som bokali. Eroza dukade jileha iliazla marinka Andre Angali u Andro kanorola kependia. Marinko, a dadivez ma nane peki puvali, ale tajsa džava palokera ta anava tuke barokotor maro mištes? U akana te džalte sovel Androsovi ben bistereha pre bok. Erozala todjate sovel, aki je rati peske pašlile te okola čavore. Erozalen učardja puranja dekaha a bešťa peske prelavkica kijobov a za gondolindja spes. Katar lela tajsala marinka kemaro. Pirel palogava ker kerestar a traden lávri, o gore na kamen ani puvaljori tedel. Eduk čingerela zlake o ilo. O Filipos avlja Andres Fadimen pro kakalos a šilleha izdravlas, geljaski obov a tačar djalajske ovasta. Eroza dikljas pro Filipos apučlja, ta so dinja tud miri penj kečeň. O Filipos koljaha zavičinja. Tiri penj kodi kaliri koni, čahija ba palo aj so i geljom. Se ojtelal peste halas. Choljatar zgritinla zle dandenca. Eroza pendja. Ej, Filip, te duke pes kamelas butite kerel na kampela za menge kečenja te kidel, ale tuke pes na kamel butite kerel tuke nane paroho jo čave bokaljon. O Filipos choljaha zvičinja pre Roza. Rozo, dilinja ijal? Pali tut handjole čip. Tu na dike svoj sako divez obdžavogav, ale gorendar pučav čilenge na kampel vare suhate pomožinel, a bo jano zavrite čivel. Imar tuke penjom kecivar hojo gore na kamen buti tedel. A čidja spes prelav kica kaj ešebe bešela ze Roza. La Roza keo apsa začar de omuj. A suaka na keraha sodaha le čaven techal, ha? O Filipos bešel dikel pro čave, te pre Roza u Andro jaka leske labon dukade apsa. E jak Andro bol mundra lilas, a obol šiljaljol a u Filipos prelavkica šilestar izdral. E Roza pašliljaski jo čave. To sara o Filipos uščiljas sarc pagerdo, bokalo a dadive zgeljas butite rodel Androforos. Je paš foros pirdia upre, ale pali zhiaba butina chudňa. Preraťa te avlias kere, gelias Andro ker a dikel pre špareta e píri, dikel Andre píri pchuvale loneha. Levasteha chudelas obchuvale a chalas mištez na taštiljas. U Andre oda avlias e Roza. Dinias pro Filipos avrio jaka o lestar pučlias. Filip, keď si rodňal? O Filipos nakhaďa e pchuvali a penia. Rozo preač na dikes ho imar palopindre te leperav. E Roza chudňa sterovel te pagerelo vasta. Soske mano del marťa kaj se bibach tale romeha. A mego dale sle čavenge andalo muj so me avri mangav. E Roza chudňa terovel te pagerelo vasta. Soske mano del marťa kaj se bibach tale romeha. A mego dale zle čavenge andalo muj some avri mangav. O jaga tinlas až o ker izdralas. O Filipos ačelas sa te uľaha z barestar. O ilo les dukal ho i leske Roza napačal. Se o čave hin tiž leskere, leskere ratestar, leskere kokalostar. Rozcholi sa liljas, haznias ovast, aj si le kampelas te demel hojman zamerlas, ale na ovas dleske peľas tele naštila demel, so oj gilkerel oe čaven.
ovla roza radodikelas, ohini leskero lilo, leskero dživipen. Ale vážo dá, hoj ovnášti rakel buti, hoj o čave bokhaľon, rozpeľa z leskero kamlipen. Ach, devla, soske hino aj sobi bachtalo. Andro jaka leske labona zo apsa a o kirlo leske avli šutilas. O Filipos mek buter dive sa rodela z buti, ale nisavi na rakľas. La rozake imar nakamľas pro jaka te avil. Gelia z Andre Korčma bešľaký o kerado bou a dikelas pro gore sar piene lovina te tardi, emol, sar pieno pipi a ovča avke znakavelas pro čučes. Kajle zvareso o gore te den chudňa zlenge te vakerel sa vo ovhino zoralo murške ci zorale muršen predstavka toďa tele. Pasin las pezle medvedziha andro cirkusis a nikoleske tele na toďa čaov. O gore asa nazle Filipostar čuša goškernas ale denas les elomina sona dopienas te tardi mol les denas te dohánoci z Andri Leskery pípa sú peske korkoročí katár kérdia. Andale korčma džalás kére sar o kačmaris e korčma Andre pandenas. E roza teho čave imar sovnas. Jekva ráčate avľas Andre korčma o nekbar valeder chuj o jurčus, sar kávke zo Filipos vakerlas rozcholí sa liľas. Le Filipos predikľas šerestar kýho pindre a sa dikľas hoj o Filipos, hino, e cipa te o kokalos, o muj šargo, jaka Andre Pele, džanelas hoj napriek helela važo dale Filiposke pendia, džanav hoj zoralom burš sal, ale ča tut ašares. Šun, te sal aj so zoralo, davat te anel jek barogono div, a teoda gono hazdeha odživela týro, myštes. Le Filipos razindia ošil, a vľa peske dykľas lebo kale čaven, tela roza androjaka sarteleske zalabine haz očerchenia. Labo katar leske androjaka šitin mnolas, ale pendia hazdava. Ochuľaj byčadia le žolgas, ochulaj byčadialej solgas vašo dživ. Andre Korčma o gore vyčine nás jek angle avreste vazdela. Aver vyčine nás hojna azdela. O karčmari skamľaste za kerel ta za vyčindia. Teo Filipos o gono vazdela ta mepotina viek litra. Te aver vyčine nás teme počínava litra. O solgas iľas odživso anžas, te čidias leske maškare korčma. O Filipos dikel progono. De vlorea vás dáva, na vás dáva. O ilo andre leste izdrelas. O chulaj zvičinja, ta so Filip, hazdena. O Filipos banžilja, chudňa zo gono o pindre, te leste izdranas o jaka leske avna zavri, až pročekat sar vazdel avke vazdel. Začinja o danda a vazdňa. O gore sa ve kelde avri vyčine nas. Amen keldžam avri o Filipos vazdňa. O gono peľas prepuv pro gono peľas teo Filipos. Andalo muj leske čuľola spoloke skalorat. Čindilia leske leli leske riblana. Eha zmúlo. Hiaba erov za rovlas a palo šeropeske čingerlas obala.